0: Trkaj, pridol!
1: Jo, kaj, kaj je?
0: What up, son?
1: Ja! Kaj, lege, a gremo enega sprašati?
0: Ajde, gremo enega sprašati.
1: Čekaj, u garažice, daj.
2: Yeah! Dobrodošli zbrani v garažah. Check it! Yo, beatbox, Saško, to mi deli, to mi fucking deli, yo!